0: online, FM and across.
1: This is Branch FM, West Yorkshire's Christian radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
2: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
3: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
4: Gdyby rodzice nie dawali swoim dzieciom prawa do popełniania błędów, nikt nigdy nie dorósłby do samodzielności. Rozwój nieodzownie łączy się z wpadkami, porażkami i upartym dążeniem do tego, by osiągnąć lepszy wynik. I nawet kiedy już osiągamy dorosłość, wciąż ma zastosowanie zasada: wszyscy potrzebujemy drugiej szansy. Witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu pastora Chucka Swindolla pod tytułem Co, jeśli potrzebujesz drugiej szansy? Rozpocznijmy krótką modlitwą.
5: Dziś pragnę przypomnieć o wszystkich tych ludziach, których są miliony, prześladowanych z powodu wiary. Każdego roku 100 milionów osób jest szykanowanych ze względu na swoją wiarę. Kościół spotyka się z prześladowaniami w nie mniej niż 60 krajach na całym świecie. 60 krajach. 75% świata, w którym żyjemy, stanowią miejsca, w których religia poddana jest różnego rodzaju restrykcjom. Ale Bóg w dalszym ciągu, nieprzerwanie, daje się poznać wszystkim ludziom, którzy zamieszkują te obszary. Wszystkim wierzącym, którzy są prześladowani, dyskryminowani, doświadczają przemocy, znęcania się, którzy trafiają do więzienia, czy nawet stają się ofiarami morderstw. Pomódlmy się wspólnie za tych, którzy dziś cierpią i podziękujmy Bogu za wolność, z której możemy korzystać. Módlmy się. Nasz Ojcze, samo uświadomienie sobie, jak wielu ludzi oddaje Ci cześć mimo wiszącej nad nimi groźby napaści, znęcania się, a może prześladowania, uwięzienia czy nawet śmierci, jest niezwykle otrzeźwiającym doświadczeniem. Dopuszczenie do siebie myśli o tym, jak wielu Twoich wyznawców spotyka się z brakiem zrozumienia. Niemniej jednak potęga krzyża trzyma ich blisko Twojego serca, które daje im siłę, by iść naprzód i mocno trzymać się wiary, mimo tego wszystkiego, co dziś dzieje się wokół nas. Modlimy się za nich, za naszych braci i siostry, którzy porozumiewają się w językach, których nie rozumiemy. Żyją w obcych kulturach i krajach, których większość z nas nigdy nie odwiedzi. Mimo tego wszystkiego, każdego dnia oddają Ci cześć, służą, reprezentują Cię w każdym z tych miejsc. Przypomnij nam, nasz Ojcze, że Twoje dzieło dalej trwa, że Twoja praca nigdy nie ustaje. Przypominaj nam, że zawsze wykonywałeś swą pracę w najlepszy ze sposobów przy pomocy tej mniejszości, która Ci służyła. Dlatego też, nasz Ojcze, modlimy się, byś ciągle wywyższał imię Chrystusa, abyś wysoko wznosił sztandar krzyża i sprawiał, by ci, którzy w innej sytuacji zwróciliby się przeciw Niemu, zrozumieli, czego brakuje w ich życiu, by przez Bożą łaskę zwrócili się ku Tobie, aby nasz Zbawiciel był ciągle wywyższany, gdy my oglądamy cudowny krzyż, na którym Książę Chwały zmarł. Modlimy się w Jego imię. Amen.
4: Przypomnę jeszcze tylko, że naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej IFL Polska. A teraz już druga część wykładu Co, jeśli potrzebujesz drugiej szansy? Czyta Zygmunt Karel.
5: Dzisiaj rozmawiamy o drugiej szansie, ale tak naprawdę polega to przecież na ciągłym wybaczaniu drugiej osobie, raz za razem. Czasem błąd, który ktoś popełnia, znajduje się w jego martwym polu i w związku z tym nie zdaje on sobie sprawy z tego, co robi źle. Tylko ktoś, kto jest blisko niego, może mu pomóc dostrzec ten błąd. Tym samym daje mu szansę, by mógł spróbować jeszcze raz. I jeszcze raz. Wróćmy do naszej niezwykle ciekawej historii. Przypadek, którego ona dotyczy, jest niezwykle ciekawy, ale by dobrze go zrozumieć, należy poznać kontekst. Znajomość kontekstu to podstawa. Jeżeli wrócisz do 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, przeczytasz o tym, jak powstawał pierwszy kościół w mieście zwanym Antiochią. Antiochia, tak. Powstał tam bardzo zdrowy kościół. Stało się tak dlatego, że spotkało się tam 5 bardzo silnych, zdolnych, naprawdę utalentowanych nauczycieli prawdy Bożej. Kiedy ów kościół się rozrastał, Duch Boży zwrócił się do jego członków i powiedział: 2 z 5 nauczycieli musi odejść i pełnić dla mnie inną posługę. Mam dla nich specjalne zadanie. A konkretnie werset 2 mówi: wyznaczcie mi Barnabę i Szawła, bo tak wcześniej nazywał się Paweł. Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do pracy, do której ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Czy to nie wspaniałe? 2 z 5 przywódców tego zdrowego, wartościowego kościoła zostaje wydzielonych, by szerzyć słowo gdzie indziej. Po prostu pakują swoje rzeczy i wyruszają w drogę. Łączą siły, planują podróż i udają się na wyspę Cypr. Ale moment, spójrz jeszcze na 5 werset. Pomagał im Jan Marek. Jan Marek był młodym.

było nielegalne. Możemy zatem swobodnie powiedzieć, że dom Marii był ostoją chrześcijańskiej wspólnoty i porządnego nauczania. Jan Marek dorastał właśnie w takich warunkach. Pozwól, że podzielę się z Tobą jeszcze jednym szczegółem. Otóż według tego, co możemy przeczytać w 4 rozdziale listu do Kolosan, Jan Marek był kuzynem Barnaby. Barnaba pewnie pomyślał sobie, że to dobry czas, by wyciągnąć Jana z domu i zabrać na wyprawę. Wyruszyli na Cypr, który swoją drogą jest ojczyzną Barnaby. Głosząc prawdę, przemierzyli całą wyspę od wschodniego aż po zachodni brzeg. Stamtąd wypłynęli na północ, by dotrzeć do Pamfilii, do miasta Perge, które leży na surowym wybrzeżu obecnej Turcji. W czasach, o których mówimy, szalało tam wiele chorób. W drugiej części 13 wersetu czytamy, że gdy dotarli na miejsce, Jan jednak odłączył się od nich. Odłączył się od nich. Znaczy to tyle, że się wycofał. Można by to również przetłumaczyć w inny sposób. Napisać, że po prostu ich porzucił. Wydaje się, że była to nagła decyzja i po prostu powrócił do Jerozolimy. Wrócił do siebie. Czyli nie tylko porzucił ich, ale też zwyczajnie wrócił do domu. Jednak wyprawa trwała dalej i przebiegała w sposób iście sinusoidalny. Od fantastycznych doświadczeń, aż po sytuacje zagrażające życiu. Paweł i Barnaba nie tylko razem podróżowali, razem też krwawili, modlili się, płakali i razem snuli plany na przyszłość. Jan Marek w tym wszystkim już nie istniał. W 15 rozdziale możesz przeczytać o tym, jak Paweł i Barnaba wrócili do Antiochii. W kościele zdali raport ze swojej podróży. Musieli też rozwiązać kilka kwestii doktrynalnych, co również im się udało. Z 35 wersetu 15 rozdziału dowiadujemy się, że zostali w Antiochii, by tam nauczać Słowa Bożego. Jednak już 36 werset mówi nam, że Paweł zaczął się zastanawiać nad ponowną wyprawą. Wybierzmy się znów w drogę i odwiedźmy braci w tych miastach, gdzie głosiliśmy Słowo Pańskie. Zobaczmy, jak się mają. Możemy to zrozumieć, prawda? Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Ci się jeździć po kampusach uniwersyteckich i tam nauczać, wiesz, o co chodzi. Jeździsz od jednego do drugiego i z czasem zaczynasz zastanawiać się, jak radzą sobie ci młodzi wierni, którzy tam zostają. Po roku, dwóch masz ochotę wrócić i sprawdzić, czy wzrastają w wierze. Jeżeli jesteś pastorem, to często wracasz myślami do kościołów, w których służyłeś i zastanawiasz się, jak miewają się ludzie z kongregacji, którą opuściłeś tych kilka lat wcześniej. Zależy ci na nich. Pawłowi także zależało na tych ludziach, Barnabie również. Dlatego też, kiedy pada idea, wróćmy tam i zobaczmy, jak sobie radzą, odpowiedź brzmi, to dobry pomysł. Tak zaczyna się ich druga podróż misyjna. W wersecie 37 Barnaba porusza kwestię, która, można powiedzieć, odrobinę opóźnia ich wyjazd. Weźmy ze sobą Jana Marka. Oczywiście pamiętam, że poprzednio nas zostawił, ale nowa wyprawa byłaby dla niego wspaniałą okazją. Mógłby zacząć od nowa. Dajmy mu drugą szansę. Zabierzmy ze sobą Jana Marka. Co na to Paweł? Paweł nie życzył sobie tego, jak możemy przeczytać w Biblii Warszawsko-Praskiej. Cóż, moim zdaniem jedyny sposób, by adekwatnie podkreślić znaczenie tego greckiego słowa, to wymówić je głośniej, mocniej. Nie życzył sobie tego. Bo termin, którego tutaj użyto, jest naprawdę mocny. Oznacza on niezgodę tak zdecydowaną i mocną, jak to tylko możliwe. Ja i ty powiedzielibyśmy dziś, to w ogóle nie wchodzi w grę. Nie ma mowy, żebyśmy zabrali ze sobą tego dezertera. Zawiódł nas za pierwszym razem. Nie możemy zabrać człowieka, który zostawił nas na lodzie. Nawet o tym nie myśl. Jednak Barnaba nie ustępował. Jego chęć, by zabrać ze sobą Jana Marka, nie wygasła. Był zdeterminowany, by postawić na swoim. Robertson napisał, Barnaba chciał i życzył sobie tego. Był absolutnie przekonany do swoich racji. Naprawdę bardzo zależy mi na tym, żeby Jan Marek pojechał z nami. Faktycznie poprzednim razem zawiódł.

0: wyszedł, ale przecież nikt nie jest doskonały. Obstaje przy tym, by go zabrać. Możemy przeczytać, że Paweł był równie przekonany do swoich racji jak Barnaba. Dlatego też upierał się, by nie zabierać ze sobą Jana zwanego Markiem. Jak w ogóle mogło dojść między nimi do takiej różnicy zdań? Zatrzymaj się na sekundę i pomyśl. W przypadku każdego sporu mamy do czynienia z dwoma różniącymi się punktami widzenia. Jeden skupia się na obiekcie, drugi zaś na sprawie. Jeden skupia się na ludziach i uczuciach, to punkt widzenia Barnaby, drugi zaś na zasadach i problemach, to z kolei podejście Pawła. Zresztą to podejście świetnie obrazuje ich osobowości. Barnaba to człowiek obdarzony wielką empatią. Jeżeli chodzi o Pawła, to możemy spokojnie powiedzieć, że nie leżało to w jego naturze. Musiał się tego nauczyć. Tak na marginesie, musiało minąć wiele, wiele czasu, by Paweł potrafił napisać: miłość jest szlachetna, nie liczy doznanych krzywd. Jednak w momencie, o którym mówimy, Paweł był dużo młodszy i miał zupełnie inne spojrzenie. Nie widział możliwości zabrania ze sobą młodzieńca, który już raz go zawiódł. Z kolei Barnaba chciał dać mu drugą szansę. Paweł mówi: nie ma możliwości, byśmy go ze sobą wzięli. Zresztą spójrz na werset 38. Jednak Paweł się nie zgodził. Nie chciał zabierać kogoś, kto ich zostawił w Pamfilii. Widzisz słowo zostawił? Można je również przetłumaczyć jako odstąpił. W oryginale słowo to brzmi afistemi i znaczy odstąpić od czegoś. Paweł postrzegał jego odstąpienie od nich jako przekroczenie pewnej granicy. Spoglądał wstecz i skupiał się na porażce Jana Marka. Barnaba zaś spoglądał w przyszłość, na jego potencjał. Masz już jakiś zarys sytuacji? Pewien Wesołek spisał, jak według niego mogła wyglądać ta rozmowa. Mnie całkiem podoba się ten zapis. Paweł mógł powiedzieć: nie możemy zabrać ze sobą Jana. Ostatnim razem nas zawiódł. Na co Barnaba mógł odpowiedzieć: ale to nie znaczy, że zrobi to znowu. Paweł: cóż, najprawdopodobniej zrobi. To dezerter. Barnaba: Pawle, on naprawdę miał czas, by wszystko to sobie przemyśleć. Powinniśmy dać mu jeszcze jedną szansę. Oto właśnie druga szansa, o której mówimy. Jan Marek ma potencjał, by stać się naprawdę wspaniałym misjonarzem. Paweł: dobra, powiedz mi, Barnabo, czy nie zależy ci na tym tak bardzo tylko dlatego, że to twój kuzyn? Często tak robimy w trakcie kłótni, prawda? Atakujemy czyjeś motywacje lub charakter. Powiedz sam, czy twoja motywacja nie wynika właśnie z tego? Barnaba odpowiedział: to nie w porządku. Wiesz, że pomagałem wielu ludziom, którzy nie są ze mną w żaden sposób spokrewnieni. Po prostu jestem przekonany, że ten chłopak potrzebuje jedynie odrobiny zrozumienia i wsparcia. Jeżeli je dostanie, kiedyś może stać się naprawdę wielkim ewangelistą. Paweł: potrzebujemy kogoś, kto będzie w stanie wytrzymać prześladowania, spotkania z gniewnym tłumem, pobicia i najpewniej również więzienie. Nasza drużyna musi być zgrana i pewna. Musimy móc na sobie polegać. A jak mamy zaufać chłopaczynie, który zawiódł nas tak jak Jan Marek? No nie możemy. Barnabo, pamiętaj słowa Pana. Tak, to bardzo pomaga w kłótni, cytowanie Jezusa. Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w Królestwie Bożym. Paweł musiał już mieć ten werset w zanadrzu. Był przygotowany. Jestem pewien, że w takiej sytuacji Barnaba wyciągnąłby z rękawa inny werset. Powiedziałby: no tak, ale czy nie pamiętasz, jak napisano w Księdze Psalmów? Nasz Pan wybacza nam wszystkie grzechy, pamięta bowiem, że jesteśmy jedynie prochem. Na co znowu Paweł mógłby odparować, że no tak, ale Salomon napisał, że zepsuty ząb i chwiejna noga to nadzieja pokładana w dniu nieszczęścia w zdradliwym człowieku. Wiesz, niezależnie od tego, czego dotyczy kłótnia, można tak bez końca przerzucać się cytatami z Pisma. I w zaproponowanej przez owego Wesołka wersji tej sprzeczki tak właśnie się działo. Barnaba: rozmawiałem z nim o tym, że wtedy nas zawiódł. Jestem przekonany, że to się nie powtórzy. Jeśli natomiast odrzucimy go w momencie, gdy jest upokorzony, może mu to wyrządzić ogromne krzywdy duchowe. To byłoby jak złamanie nadłamanej trzciny, jak dogaszanie tlącego się knota. To zresztą też parafraza biblijnego wersetu. Odpowiedź Pawła: jest za wcześnie, by ponownie mu zaufać. Koniec, kropka. Barnaba: pamiętasz, jak szybko po twoim nawróceniu dałem ci szansę? Aj, to dopiero ciekawy zwrot akcji, prawda? Pamiętasz ten okres, w którym apostołowie nie chcieli zaufać Pawłowi, dopóki nie wstawił się za nim Barnaba? Przyszedł i powiedział: jego nawrócenie jest w 100% autentyczne. Wiem, że prześladował Kościół, ale to już przeszłość. Dzisiaj mówię wam o innym człowieku. Człowieku, któremu można zaufać, który szczerze się nawrócił. Barnaba: apostołowie się ciebie bali, byli przekonani, że twoje nawrócenie nie jest szczere, że to podstęp, a ty chcesz infiltrować Kościół w Jerozolimie. Nie chciałbym też przeciągać sprawy Jana Marka. Chcę go zabrać, ręczę za niego. Sytuacja była patowa. O tym, jak się rozwiązała, możesz przeczytać w wersecie 39. Z tego powodu doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozstali. Popatrz na to. Mówimy o partnerach w służbie, mówimy o współmisjonarzach, jeżeli pozwolisz, bym użył takiego neologizmu. Mówimy o najlepszych z najlepszych, wybranych przez Ducha Świętego do misji polegającej na dotarciu do tych, do których nikt jeszcze nie dotarł. Razem nauczali, razem krwawili, razem snuli plany na przyszłość, wspólnie jedli i wspólnie cierpieli. A w tym momencie rozdzielili się. Tak ostre było nieporozumienie, do którego między nimi doszło. Greckie słowo, którego użyto do opisania tego konfliktu, brzmi paroksyzmos. Od niego pochodzi nasze słowo paroksyzm. Jego słownikowa definicja brzmi krótkotrwały, lecz silny przejaw jakichś uczuć, zwykle negatywnych, również konwulsja. Nie wiem, czy uczestniczyłeś kiedyś w kłótni tego typu. Może pochodzisz z rodziny, w której nigdy nawet nie podnosi się głosu. Część z was pewnie się teraz uśmiecha. Może jesteś z rodziny, w której sprzeczki są jednak dość wybuchowe. Może właśnie w takiej rodzinie się urodziłeś i wychowałeś. Ja jednak nie pamiętam, by mój ojciec lub moja matka kiedykolwiek podnieśli na siebie głos. Och, oczywiście nie było tak, żeby nigdy się na nas nie złościli, ale mogę swobodnie powiedzieć, że wychowałem się raczej w spokojnym, pokojowo nastawionym środowisku. Może ty nie miałeś tyle szczęścia, ale nie chodzi o to, żebym ja miał się przez to czuć jakkolwiek lepszym, a o to, że może jesteś w stanie lepiej zrozumieć, jak faktycznie wygląda taki paroksyzm kłótni. Ale powiem ci też, bo w końcu jesteśmy dorośli, że i mnie przydarzały się takie gwałtowne kłótnie. O pewnych rzeczach byłem tak głęboko przekonany, a trafiałem na osoby niepodzielające moich przekonań, że byłem gotów walczyć o nie do ostatniego tchu. Cóż, może niektórzy ze słuchaczy w wyniku takiego paroksyzmu zakończyło swoje związki. Później odniosę się jeszcze do innej kwestii, tego, że również w kościołach mogą zdarzać się takie paroksyzmy, które doprowadzają do rozłamów, w rezultacie czego powstają nowe kościoły. Dobrze, teraz pytanie, kto miał rację? Nie odpowiadaj pochopnie. Cóż, używając popularnego zwrotu, powiem tak. Jeżeli pójdziesz za głosem serca, na pewno wybierzesz Barnabę, człowieka wielkiego miłosierdzia. Nim jednak otworzysz szeroko ramiona i rozpalisz ogień w swoim sercu, zastanów się nad jednym. Kiedy ostatni raz było tak, żebyś pożyczył komuś 200, a on nie tylko nigdy ich nie oddał, ale chwilę później wrócił po to, by pożyczyć więcej? Jak zachowujesz się w takiej sytuacji? Jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że wśród słuchaczy nie znalazłoby się zbyt wielu ludzi, którzy ponownie pożyczyliby mu pieniądze. Dlaczego? Nie chcecie mu wybaczyć i dać drugiej szansy? Jednak jest coś, co sprawia, że się wstrzymujesz i myślisz: chwila, moment, zastanówmy się nad tym. Potrzebujemy odrobiny czasu. Najpierw musiałyby zajść jakieś zmiany, prawda? Tak właśnie jest w przypadku Pawła. Na tym polega trudność. Przytoczę słowa, które wypowiedział kiedyś Winston Churchill. Znalazłem je w książce na jego temat pod tytułem We Shall Not Fail. Oto one. Jednego jestem pewien. Jeżeli pozwolimy sobie na kłótnię między przeszłością a teraźniejszością, to szybko przekonamy się, że uciekła nam przyszłość. Pięknie powiedziane, prawda? Pewnie wielu słuchaczy siedzi teraz i pyta: czekaj, że niby co? Dlatego pozwolę sobie powtórzyć te słowa. Jednego jestem pewien. Jeżeli pozwolimy sobie na kłótnię między przeszłością a teraźniejszością, to szybko przekonamy się, że uciekła nam przyszłość. I dokładnie tak jest. Jeżeli żyjesz przeszłością, jeżeli skupiasz się jedynie na tym, że teraźniejszość się z nią nie zgadza, nie ruszysz naprzód. John Pollock napisał: w tej sytuacji musiało stać się coś naprawdę niedobrego, skoro sprawiła, że nawet ten przemiły, niezwykle zrównoważony człowiek, jakim był Barnaba, sięgnął po słowa pełne gniewu. Przed Pawłem była z kolei długa droga do przebycia. Jeszcze sporo czasu musiało minąć, nim dotarł do punktu, w którym mógł napisać: miłość jest cierpliwa, szlachetna, nie szuka swego. Cóż zatem uczynili? Rozdzielili się. Wróć do 39 wersetu. Wtedy Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr. Pamiętaj o tym, że Barnaba pochodził z Cypru. Tam też się udali. Jestem pewien, że powiedział do Jana Marka coś w stylu: cóż, nasza wspólnota na Cyprze jest dużo bardziej wyrozumiała. Moja rodzina ma po prostu inne podejście. Wróćmy na Cypr. Co ciekawe, Paweł dobrał sobie innego towarzysza podróży. Przeczytaj 40 werset. Paweł natomiast dobrał sobie do pomocy Sylasa i wyruszył w drogę, a bracia powierzyli go łaskawości Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję. To początek drugiej podróży misyjnej. A teraz przełóżmy to na dzisiejsze realia, ok? Postawmy się na miejscu tych ludzi i zmieńmy kilka detali. Przenieśmy akcję z pierwszego wieku na dziś, a Cypr, Antiochię, Pamfilię i Pergę na Frisco, Dallas, Paryż albo Wrocław, czy gdziekolwiek mieszkasz. Wybierzmy osobę, z którą mocno się posprzeczałeś. Zatrzymaj się na moment i o tym pomyśl. Kiedyś myślałeś, że jesteście blisko. Jednak teraz w wyniku tej ostrej kłótni doszło do rozdarcia i teraz zmierzacie w różnych kierunkach. Znam to uczucie, też są w moim życiu tacy ludzie. Nie postrzegam ich oczywiście jako wrogów, ale też ciężko mi uznawać ich dziś za przyjaciół. Myślę, że kwestie, jakie nas poróżniły, czasem są dla nas zbyt istotne, byśmy mogli być sobie tak bliscy jak kiedyś. Dlatego też owe drugie szanse wcale nie są tak oczywiste. Czy powinieneś dać komuś drugą szansę? Czy ty, bo sam również potrzebujesz drugiej szansy, powinieneś ją dostać? Jak widzisz, w grę wchodzi tu naprawdę wiele zmiennych, również okoliczności łagodzących. Te kwestie nie są czarno-białe, tak jakbyśmy chcieli. Oczywiście powinniśmy wybaczać, ale co znaczy wybaczenie bez dania drugiej szansy? Wreszcie, czy dając komuś drugą szansę, wysyłamy komunikat mówiący coś więcej, niż chcielibyśmy pokazać przez samo wybaczenie? No i czy brak drugiej szansy najzwyczajniej w świecie nie pogarsza sprawy?
1: I w tym momencie musimy dyskretnie przerwać pastorowi Chuckowi. Dokończenie wykładu Co jeśli potrzebujesz drugiej szansy nadamy w naszej najbliższej audycji.
2: Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj konspekty audycji. Zachęcamy. Skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Dziękuję, że towarzyszyli nam Państwo dzisiaj i zapraszam na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.